pripreme se i ne su ekstra kompresoru za šokoladne Coca-Cola. Montu se i ženoju. I gnatike pa šetijeno kad bijeme dijeme.